0: na zmianę! Nie,
1: Kopa samu minula!
0: Jak ty masz ja?
1: U kopa samu minula!
0: Kopa samu wyzad! Kopa samu wyzad!
2: Ty masz ja!
0: Kopa samu wyzad!
2: Ty ma kadom lo! Ty ma kadom lo! Ty ma kadom lo!
1: Ty ma kadom lo! Ty ma kadom lo!